0: bardzo szczególna. Mamy 1 września, a jak 1 września to imieniny mojej mamy, a jak imieniny mojej mamy, to znaczy, że Bronisławy. A to jest dzień szczególny, więc drodzy Państwo, składam życzenia mojej mamie, a również wierzę, że ci, którzy moją mamę znają, do tych życzeń się również dołożą i również te życzenia jej złożą. Mama zawsze słucha naszego programu, więc będzie się na pewno bardzo cieszyła. No i korzystając z tego, że radiowy mikrofon przede mną, mówię tak. Moja droga pani Bronisławo, moja kochana mamo, życzę ci przede wszystkim zdrowia, takiego jak sobie zawsze życzysz. Bez recepty, bez lekarza, bo w twoim wieku właśnie ono jest najważniejsze. Do tego rzecz jasna, spokoju, radości, wielu pogodnych dni i oczywiście jak najwięcej czasu spędzonego z nami. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. To, drodzy państwo, dla mojej mamy. Mam nadzieję, że wybaczycie ten trochę przydługi początek. A za mikrofonami jak zawsze
1: Izabela Lech,
0: Małgorzata Holec i teraz już naprawdę zaczynamy, a na początek wiadomości.
2: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech.
3: Policja w Windsor skonfiskowała broń palną i narkotyki oraz aresztowała dwóch podejrzanych, w tym jednego poszukiwanego w związku z morderstwem w Toronto. O godzinie 7 rano 22 sierpnia funkcjonariusze policji Windsor otrzymali zgłoszenie o zakłóceniu porządku przy domu ulicy Lawson Road. W trakcie śledztwa funkcjonariusze odkryli załadowaną broń palną, objętą zakazem posiadania oraz znaczną ilość nielegalnych narkotyków, w tym 41,5 grama fentanylu i 89 gramów kokainy. Szacunkowa wartość skonfiskowanych narkotyków wynosiła 11 416 dolarów. Obaj podejrzani zostali aresztowani bez żadnych incydentów. W toku dalszego śledztwa funkcjonariusze ustalili również, że podejrzany mężczyzna jest poszukiwany przez policję w Toronto za morderstwo drugiego stopnia i usiłowanie zabójstwa. Dariel Thompson, 26-latek, i Jayla Mercedes Brown, 24-latka, zostali oskarżeni o posiadanie załadowanej broni palnej objętej przepisami, posiadanie broni palnej bez wymaganego pozwolenia, posiadanie zabronionego urządzenia bez wiedzy o posiadaniu, nieostrożne używanie, obchodzenie się lub przechowywanie broni palnej, posiadanie broni palnej ze zmienionym numerem seryjnym, posiadanie substancji z wykazu w celu handlu oraz o posiadanie broni palnej w czasie, gdy była ona zabroniona, naruszenie warunków zawieszenia kary. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. A tymczasem krajowe wyróżnienie dla Szpitala Regionalnego w Windsor za pracę w opiece nad wcześniakami i promowanie kontaktu skóra do skóry. Kanadyjska Fundacja Wcześniaków przyznała szpitalowi we wtorek ubiegłego tygodnia nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim maratonie kangurowania, tak zwany Kangaraton, w 2026 roku w kategorii poziom 2. Maraton kangurowania to trwające miesiące wydarzenie, którego celem było podniesienie standardów opieki neonatologicznej w całej Kanadzie. Szpitale monitorowały opiekę skóra do skóry przez cały miesiąc trwania kampanii. Kangurowanie to praktyka trzymania wcześniaka skórą do skóry w samej pieluszce przy nagiej klatce piersiowej rodzica, co stanowi wielonarządową interwencję medyczną. Dyrektor wykonawcza tej organizacji Fabiana Bacini mówi, że kontakt skóra do skóry naprawdę pomaga dzieciom w osiągnięciu bardzo dobrych wyników po powrocie do domu. Pomaga im regulować temperaturę i tętno oraz zwiększa częstotliwość karmienia piersią. Tak mówi kobieta. Wspiera również zdrowie psychiczne matek. Badania pokazują, że niemowlęta mogą czerpać korzyści z kontaktu skóra do skóry do 18 miesiąca życia. Oddział intensywnej terapii noworodków w Szpitalu Regionalnym w Windsor został połączony z 22 innymi oddziałami drugiego stopnia i łącznie przepracowali 750 godzin w ciągu 14 dni, plasując się znacznie wyżej niż szpital, który zajął drugie miejsce. A na koniec o tym, że policja w Windsor zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu mężczyzny podejrzanego o serię kradzieży pod tym samym adresem. W dniach od 26 do 29 lipca świadkowie i nagrania wideo widzieli mężczyznę wielokrotnie wchodzącego na posesję przy University Avenue West w pobliżu Askin Avenue i wychodzącego dokładnie z tego samego domu. W pewnym momencie właściciel domu zastał podejrzanego w holu po tym, jak rzekomo ten wdarł się do środka. Podejrzany następnie uciekł. Do incydentów dochodziło zazwyczaj pomiędzy 5:30 a 7 rano. Podejrzany został opisany jako mężczyzna rasy białej w wieku około 40-50 lat z krótkimi, rudymi i siwymi włosami oraz prawie całkowicie siwą brodą. Każdy, kto posiada informacje na temat tego mężczyzny, powinien skontaktować się z jednostką Target Base Policji w Windsor pod numerem 519-255-6700 wewnętrzny 4350. Anonimowe wskazówki można przekazywać do Crime Stoppers pod numerem 519-258-TIPS, czyli 519-258-8477. A po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor.
0: Dziękuję mi za te wiadomości. Szczególnie chciałabym się odnieść do tej ostatniej wiadomości, bo ostatnio kilka dni temu byłam świadkiem takiej kradzieży w sklepie i było to w Winnersie. I pani miała, tak jak gdyby zostawiła, to takie było sprytne, zostawiła swój ten, chciałam powiedzieć chodzik, ale nie chodzik, tylko wózek, i tam miała jakieś swoje rzeczy przygotowane i coś, również jakąś swoją torebkę. Niby wyszła, wróciła i wzięła to wszystko i zaczęła wychodzić, no i tam był strażnik, który ją zatrzymał. To pani po prostu wyrzuciła to wszystko i wyszła. I na tym skończyło się jej po prostu, nie myślę, że ktokolwiek ją tam ani próbował zatrzymać, ani dopytywać, ani cokolwiek, jakiekolwiek konsekwencje z tego tytułu również wnosić, więc no, można kraść, na to wygląda.
3: Można kraść i przede wszystkim wiadomość, którą podałam, jest wiadomością z tego tygodnia, mimo tego, że wydarzenie miało miejsce w lipcu, czyli już ponad miesiąc, prawie dwa miesiące, już nic w tej sprawie nie zostało rozwiązane. Mężczyzna jest nagrany na monitoringu, został zidentyfikowany, podany rysopis bardzo dokładnie przez mężczyznę, którego zastał w swoim mieszkaniu. Także no, zastanawiam się...
0: Może zgalił tę siwą brodę i już go teraz nie można rozpoznać.
3: Może się przefarbował?
0: Może się przefarbować, tak. Teraz już może ma więcej ciemnych loków niż rudych czy siwych. No i co teraz zrobimy?
3: Nie wiem, co zrobimy, Małgosiu, ale wiesz co, skoro jesteśmy jeszcze przy wiadomościach łęzarskich, ja chcę dorzucić tylko jeszcze jedną, troszeczkę oliwy jeszcze do ognia doleję. Z innej strony, nie wiem, drodzy Państwo, jak Wy, ale ja bardzo mocno zauważałam przez ostatnie trzy tygodnie, właściwie końca sierpnia, przez trzy tygodnie miesiąca sierpnia, szczególnie przy ku końcówce, roboty drogowe. I zastanawia mnie to, jak wylewa się asfalt na drodze i zostawia się studzienki wystające na ponad 20-25 cm ponad ten asfalt. I kiedy widzę wywracające się dzieci, praktycznie każdy samochód uderzający w tą studzienkę, tak. I to się zostawia na tygodnie.
0: Albo nawet na dłużej, albo nawet i na zawsze.
3: Tak właśnie mi się wydaje, że to jest chyba nawet na zawsze zostawione.
0: Tak, tak. To po prostu już tego nie bierze się pod uwagę przy robotach drogowych. Najważniejsze, że asfalt został wylany. Przecież w kontrakcie nie było, że trzeba jeszcze zabezpieczyć studzienki.
3: Małgosiu, po prostu tak to wszystko działa i wiesz co, może ten kradący w tych mieszkaniach mógłby ukraść te pokrywy studzienne, które przestałyby wystawać tyle ponad ziemię, i powiem ci, żeby nawet nie wiem, jak chcesz ominąć tą studzienkę, to czasami się po prostu nie da, bo jedzie obok duży autobus i nie możecie się wyminąć i musisz rąbnąć kołami w tym.
0: No i oczywiście to jest twój problem później, jeżeli samochód ci się zepsuje, bo nikt się nie będzie przejmował.
3: To też twój problem.
0: Twoim samochodem. Drodzy Państwo, taka jest rzeczywistość i trzeba się z nią jakoś pogodzić, podejść do tego trochę z humorem, bo inaczej to no nie dałoby się żyć. Ale dzisiaj taki temat również... Kilka tematów mamy przygotowanych dla Państwa, jak zawsze, bo my mamy tak strasznie dużo do powiedzenia. Ale zaczniemy od tego, że jest 1 września, a jak 1 września, to przypomnijmy sobie na moment, co się wydarzyło w Polsce właśnie w tym dniu. Kiedy to nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową, najtragiczniejszy konflikt w historii ludzkości. Wczesnym rankiem niemieckie bomby spadły na Wieluń i pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte. W 2026 roku przypada już 87. rocznica tych wydarzeń i tego dnia wspominamy żołnierzy broniących polskich oraz miliony cywilnych ofiar wojny. Pamiętajmy również o Polakach walczących później na wielu frontach świata. 1 września to nie tylko data zapisana w podręcznikach, to przestroga, że wolność i pokój nie są nam dane raz na zawsze. To także zobowiązanie, aby pokazywać prawdę historyczną kolejnym pokoleniom, również tutaj, w Kanadzie.

0: 1 września, jak zwykle, przypomina nam o tym, co przeżyliśmy jako naród polski, jak strasznie ta rocznica się nam zawsze kojarzy i przypominam o tym, nam również o tym, żeby tych błędów więcej nie popełniać. Ale 1 września to również początek szkoły w Polsce. Zawsze kojarzy nam się właśnie z rozpoczęciem roku, z uroczystościami, z akademiami, z pięknymi strojami i przygotowaniem do nowego roku szkolnego. Także tym wszystkim, którzy w Polsce wrócili do szkół, życzymy udanego roku szkolnego, no i samych sukcesów w nauce. My dzisiaj jednak, drodzy Państwo, trochę inny temat poruszymy. Temat dotyczący osoby, którą straciliśmy my wszyscy. Nie tylko Polacy, nie tylko Amerykanie, nie tylko Kanadyjczycy, cały świat. A straciliśmy kogoś bardzo wyjątkowego.
1: Straciliśmy kogoś, kto przynosił chyba do każdego serca trochę radości, trochę więcej świeżości i trochę więcej takich może błyszczących kryształków i trochę więcej światła. Bo Dolly Parton, bo dzisiaj o niej będziemy mówić, to niezwykła postać, która naprawdę zapisała się chyba w każdym sercu. Jak nie piosenką, to jej wielkim uśmiechem, a jak nie uśmiechem, to jej niewielką, ale wielką osobowością. I są tacy artyści, tacy, którzy potrafią powiedzieć nie nawet Elvisowi Presleyowi, królowi rocka, który tak sławnemu, uwielbianemu, a niezwykle też i wpływowemu. Są tacy artyści właśnie jak Dolly Parton, którzy jednego wieczoru potrafią napisać więcej niż dwie piosenki, i obie przychodzą do historii muzyki. Są utwory, które nie przemijają, lecz powracają. I w kolejnych wykonaniach poruszają następne pokolenia. To takie evergreeny, te wiecznie zielone utwory, które naprawdę są częścią naszego świata. Są wreszcie artyści, którzy potrafią powiedzieć nie, ponieważ znają swoją wartość, wierzą we własny talent i nie pozwalają odebrać sobie tego, co sami stworzyli. Mamy nadzieję, że już Państwo wiedzą, że Dolly Parton była wyjątkowa, że była naprawdę osobą i osobowością, która potrafiła rozjaśnić każdy firmament, nawet ten niebieski. Więc żegnamy ją teraz i w naszym programie, bo bez niej świat jest trochę smutniejszy, trochę bardziej szary, trochę mniej kolorowy, trochę mniej wytworny, trochę mniej elegancki, trochę mniej szalony. Na pewno będzie inny. I żegnając Dolly Parton, artystkę, która zmieniała nie tylko świat muzyki, wraz z jej dojściem świat stracił trochę tego swojego wielkiego blasku, tego swojego wielkiego i wielkiej dobroci, bo Dolly była nie tylko piosenkarką, ale też była osobą, która bardzo dużo dawała. I za tymi błyszczącymi strojami, perfekcyjnym wizerunkiem, charakterystycznym poczuciem humoru, kryła się jednak kobieta, która cierpiała po cichu. Zmagała się z problemami zdrowotnymi, o których przez długi czas niewiele wiedzieliśmy. Nosiła też w sercu ogromną miłość, spokojną, wierną i przez niemal 60 lat chronioną przed światłem reflektorów. Nigdy nie dzieliła swojego życia prywatnego, prawie nigdy nie widzieliśmy jej męża, nie bardzo wiedzieliśmy, co robi, czym się zajmuje. Teraz już wiemy, bo dużo wiadomości się pokazało po jej śmierci, ale wiemy, że chroniła tą swoją prywatność bardzo, bardzo mocno od początku do końca, bo nikt nie wiedział, że jest chora, nikt nie wiedział, że zmaga się z problemami, nikt nie wiedział, że cierpi i nikt nie wiedział, że to były jej ostatnie dni. Ona się z tym nigdy z nikim nie podzieliła. Taka była Dolly Parton. Przygotowana, pewna siebie, pewna swojej wiary, że to, co robi, jest najlepsze. Wierzyła w swój talent, wierzyła w swoje możliwości i nigdy się nie poddawała.
0: Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat. Dzisiaj w naszym programie wspominamy jej muzykę, jej niezwykłe życie i odwagę kobiety, która zawsze wiedziała, kim jest. To będzie nasz taki mały hołd dla Dolly, pełny jej piosenek, historii uśmiechu i wdzięczności.
1: Dolly odeszła, ale pozostawiła coś, czego nie da się zabrać. Pozostawiła swój głos, swoje słowa. No i mnóstwo piosenek. Napisała ich bardzo, bardzo wiele. Mówiła, że napisała ich ponad 3000, a może jeszcze więcej. No, rzecz jasna, nie każda z nich była sukcesem, ale na pewno wiele z nich były na tej czołówce billboardowej i w tej muzyce rockowej. To właśnie ona brzmiała najjaśniej i wyglądała najjaśniej ze wszystkich gwiazd w Nashville, gdzie było jej miejsce, gdzie był jej dom, gdzie było jej miejsce, które, do którego zawsze wracała. A początki Dolly Parton były bardzo, bardzo skromne, bo Dolly Parton pochodzi z bardzo biednej rodziny i to jej życie było też bardzo, no, nie było łatwe. Nie było łatwe, bo pochodziła z rodziny, gdzie było 12 dzieci, gdzie ojciec był jej bardzo mocno wierzącym człowiekiem również, ale też bardzo sprytnym, bardzo zdolnym i nie zawsze pozwalał Dolly Parton na śpiewanie i muzykowanie. To jej mama pozwalała na to. Także Dolly Parton z takich bardzo skromnych progów doszła na wyżyny.
0: No. Pierwszy kontakt z muzyką i pierwszy kontakt z instrumentem to była samorobna gitara, którą miała w wieku lat 6, a już w wieku lat 8 otrzymała od swego wujka prawdziwą gitarę, na której zaczęły powstawać jej pierwsze wyjątkowe utwory. Pierwszy oficjalny utwór i występ gdziekolwiek indziej poza swoimi czteroma ścianami, bo mieszkali w lepiance, właściwie można powiedzieć w lepiance jednopokojowej. Zagrała mając już lat 13, także od samych początków stawiała kroki muzyczne w domu właśnie pod skrzydłem swojej mamy, a wszystkie dobro, które wylewało się z Dolly Parton przez 80 lat jej życia, szczególnie poświęcone dzieciom i czytaniu książek, wypływało z tego, że jej ojciec, mimo tego, że był zaradnym, fantastycznym człowiekiem, tak jak sama Dolly mówiła, to był kompletnym analfabetą.
1: Tak, podobno nie umiał ani pisać, ani czytać, ale dawał sobie radę w biznesowaniu i tego Dolly Parton też się od niego nauczyła. I może dlatego była też taką doskonałą bizneswoman, bo przecież nie tylko była doskonałą piosenkarką i ikoną, ale również i świetną kobietą biznesu i potrafiła powiedzieć nie wtedy, kiedy trzeba było. Potrafiła również bardzo mocno tupnąć swoją małą stopą na bardzo wysokich szpilkach i powiedzieć, że się nie zgadza to z tym, co jej się nie podobało.
0: Ale my już teraz może zatrzymamy się na chwilę, mówiąc o tym, jak wyjątkową osobą była Dolly Parton, bo mówić o tym możemy przez wiele, wiele godzin. A zagramy jej utwór, jeden z najbardziej znanych utworów, jeżeli nie najbardziej znany, w nieco innej wersji.

0: to było?
1: Jedna z najsłynniejszych piosenek Dolly Parton, Jolene, Jolene, nagrana prawdopodobnie pod wpływem zazdrości. I to była jedna z tajemnic Dolly Parton. Dolly Parton, ikony muzyki country, która kryła w sobie wiele tajemnic, które mogą Was zaskoczyć, od sekretnych tatuaży po imponującą kolekcję peruk. Oto kilka ciekawostek, których może nie znaliście, a które dotyczą właśnie Dolly Parton. Ukryte tatuaże. Chociaż zazwyczaj widzieliśmy ją w długich rękawach, Dolly przyznała, że ma kilka malutkich tatuaży. Nie miały one jednak być ozdobą, a raczej sposobem na zakrycie blizn, ponieważ miała bardzo jasną skórę. Była również matką chrzestną Miley Cyrus. Dolly i ojciec Miley, Billy Ray Cyrus, znali się od lat. Billy po sukcesie swojej piosenki Achy Breaky Heart był kimś, kto bardzo dopingował Dolly podczas jej trasy koncertowej. To wtedy narodziła się ich przyjaźń, która zaowocowała prośbą Billy'ego, aby została matką chrzestną właśnie słynnej Miley Cyrus. Przez ponad 50 lat była żoną tego samego mężczyzny. Dolly i jej mąż Carl Dean byli razem od 1966 roku. To prawdziwy dowód na to, że miłość może trwać całe życie. Chociaż Dolly żartowała, że sekretem jej związku jest pozostawanie z dala od siebie, to wszyscy wiedzieli i to było bardzo widoczne, że łączyło ich bardzo głębokie uczucie. A poznali się dzień po tym, jak Dolly Parton skończyła szkołę, przyjechała do Nashville i poszła do pralni, do landromatu, zrobić pranie i po wyjściu z landromatu, żeby kupić sobie kawę, spotkali się na chodniku. I tak zaczęła się ich wielka, ponad 50-letnia przygoda. Pochodziła z muzykalnej rodziny, wyrastała aż z 11 rodzeństwem, chociaż dwoje z nich już nie żyło, bardzo młodo zmarli. W tym jej brat Floyd, który był współautorem jej wielu piosenek, pozostawali nadal obecni w jej życiu i czasami nawet występowali z nią na scenie. Dolly Parton to rekordzistka Guinnessa. Dolly mogła pochwalić się aż trzema rekordami księgi Guinnessa, m.in. za najwięcej dekad z hitem na top 20 na liście US Hot Country Songs Chart oraz największe liście na liście US Hot Country Songs Chart wśród artystek. Co ciekawego jeszcze możemy powiedzieć o Dolly Parton? To wielu paniom szczególnie dzisiaj może się nie spodobać, a natomiast to, że Dolly spała w makijażu. Zawsze musiała być gotowa na spotkanie z kamerą, dlatego zmywała makijaż dopiero rano, aby zaraz potem nałożyć go ponownie. To jej sposób na to, by zawsze wyglądać perfekcyjnie, nawet w najmniej spodziewanych sytuacjach. Jej pierwszą wielką miłością wcale nie był jej mąż. Był to znany wszystkim i lubiany, uwielbiany wręcz, można powiedzieć, bożyszcze nastolatek Johnny Cash. Jako nastolatka Dolly zakochała się w Johnnym Cashu, gdy zobaczyła go na scenie Grand Ole Opry w Nashville. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Niespełniona oczywiście, bo chwilę później zakochała się w swoim mężu. Dwa hity jednego dnia. Dolly napisała swoje największe przeboje I Will Always Love You i Jolene tego samego dnia. Odkryła to dopiero po latach, przeglądając stare kasety. Oba utwory znalazły się na tym samym albumie, a na szczyty sławy wyniosła Jolene sama Dolly Parton, ale już I Will Always Love You stało się największym sukcesem po jej wykonaniu przez Whitney Houston. Dolly Parton to była absolutnie niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju mistrzyni wywiadów. Dolly była znana ze swojego poczucia humoru i niezwykle błyskotliwych wypowiedzi. Jej wywiady to prawdziwa kampania zabawnych anegdot i inspirujących historii. I oczywiście jedną najciekawszą chyba z tych wszystkich ciekawostek rzeczą jest fakt, że miała niezwykle imponującą kolekcję peruk. Mimo tego, że na początkach swojej kariery ta bujna czupryna blond platynowy była jej własna, to później często nosiła już peruki. I fryzura Dolly była tak samo ikoniczna jak jej głos i gwiazda przyznała, że miała ponad 300 peruk. To pozwalało jej zmieniać swój wygląd w zależności od nastroju i od czasu. Także jak widzimy, kobieta zmienną jest, a ta kobieta zmieniała się jak kameleon.
2: Zmieniała się jak kameleon, ale zawsze pozostawała sobą. Zawsze pozostawała tą drobną, filigrawną kobietką z niesamowicie szczupłą talią, z olbrzymim biustem i z pięknym, wielkim uśmiechem, których zawsze wszystkich witała. A i jedna taka ciekawostka, która mi się przypomina, taka mała anegdotka, kiedy kiedyś była zaproszona do Oprah Winfrey na kolację, została u niej na noc i rano Oprah Winfrey mówi, że była, ubrała się już po prostu na wygodnie, w jakieś spodnie, wygodną bluzę, a tymczasem właśnie Dolly Parton, będąc w łazience prawie 2 godziny, wyszła w pełnym makijażu, w wysokich szpilkach, z włosami jak zawsze ufryzowanymi na wysoko i powiedziała, kiedy jej Oprah powiedziała, że tak w zasadzie to będą tylko w domu. Ona mówi, że ona w domu również chce wyglądać jak prawdziwa gwiazda. No bo co to by była za gwiazda, gdyby się tak nie świeciła jak ona, mając mnóstwo swoich kryształków i rhinestones na wszystkich jej ubraniach i butach. Dolly Parton. Jedyna w swoim rodzaju.
1: Niesamowita, jedyna w swoim rodzaju. I można oczywiście do tych wszystkich ciekawostek dodać jeszcze jedną, że ciekawym faktem jest to, że nie było chyba ani jednej osoby, ani w Stanach Zjednoczonych, ani nigdzie indziej na świecie. Ktokolwiek, kto nawet jej nie znał, kto tylko słuchał jej muzyki, albo nawet ci, którzy jej muzyki nie znali, poznali dopiero teraz, kiedy już była starsza kobieta, starszą kobietą i tuż przed śmiercią, nikt nie powiedział na nią ani jednego złego słowa.
2: Ona miała taką swoje, może dlatego nikt na nią nic złego nie powiedział, bo miała jedną zasadę, której się trzymała całe życie, a tą zasadą było to, że nigdy nie mówiła o polityce, nigdy nie zdradziła się ze swoimi myślami, a co jej się podoba w polityce, co jej się nie podoba, czy kogo popiera, kogo nie popiera. Nie popierała nikogo, nie odpowiadała nigdy na żadne pytanie dotyczące właśnie polityki. Zawsze potrafiła, tak jak wspominałaś, w jej rozmowach zamienić to pytanie w żart i zmienić temat rozmowy zupełnie. Pomimo tego, że bardzo często była proszona o wypowiedzi na ten temat. Więc drodzy Państwo, wiemy, że polityka dzieli i może to jest taka dobra rada dla wszystkich, żeby przyjąć taką metodę jak Dolly Parton. Nie bawimy się w politykę. Gwiazdom wypada.
1: No, gwiazdom wypada, ale tu właśnie warto dodać, mimo tego, że my też się nie chcemy bawić w politykę, że flagi w Stanach Zjednoczonych zostały opuszczone do połowy na cały tydzień z przyzwolenia, właściwie z nakazu prezydenta Donalda Trumpa, który wypowiedział się na jej temat niezwykle inteligentnie, mogłabym tak powiedzieć. Czyli nawet w takich sytuacjach Dolly Parton okazała się królową serc.
2: Jest królową serc, to na pewno, a my, drodzy Państwo, jesteśmy już prawie w połowie programu, więc za chwilę będą nasze obowiązkowe wiadomości i wracamy już po połowie.
0: All right, that's it. I'm gonna count to three.
3: One, two, three!
0: I'm not horsing around here! Lucky for you, I don't have time for this right now! Come on, Bobby, let's go to the fun center!
4: You're tuned in to 99.1 CJAM FM in Windsor and Detroit.
5: Last night, you went out drinking and you did the right thing. You left the car at home. Thank you. But even though you slept, do you think you're okay to drive? If you drank a lot the night before, you could still be intoxicated. Only time, not a cold shower, a hot coffee, or a big meal can lower your blood alcohol concentration. Plan ahead for your night out and the next morning. You'll be helping to keep our roads safe. A message from SmartServe Ontario and Arrive Alive, Drive Sober.
6: What's up, Windsor? Tu puka kultura i sztuka.
2: Pierwsze wiadomości są prosto z Polski, kiedy to Oberek spotyka hip-hop i elektronikę. O czym ja tu dzisiaj będę Państwu mówić już za chwilę. Tradycyjny polski Oberek przeżywa dziś prawdziwy renesans, ale w zupełnie nowej odsłonie. Młodzi artyści łączą jego szybki, wirujący rytm w metrum 3/4 z elektroniką, jazzem, hip-hopem, a nawet chicagowską muzyką footwork. Temu ciekawemu zjawisku poświęcił duży artykuł brytyjski dziennik The Guardian. Wśród wykonawców, którzy na nowo odkrywają polską muzykę wiejską, wymieniono m.in. Tarcet Imperial, Gerys Guadere, Opleł i zespół Suferi. Zamiast tradycyjnych skrzypiec pojawiają się syntezatory, automaty perkusyjne i elektroniczne efekty, ale charakterystyczna energia Oberka pozostaje. Polska muzyka ludowa przestaje być więc jedynie częścią folklorystycznych przedstawień i staje się inspiracją dla współczesnej sceny muzycznej. Czy Oberek może trafić kiedyś do światowych klubów? Okazuje się, że tak. Być może nawet już tam trafia. Kolejna wiadomość to o tym, że festiwal w Toronto już niedługo. Największy polski festiwal uliczny w Ameryce Północnej powróci do Toronto. Roncesvalles Polish Festival odbędzie się 19 i 20 września 2026 roku i będzie świętować swoją 20. edycję. Przez dwa dni Roncesvalles Avenue, znajdujące się w sercu historycznej polskiej dzielnicy Toronto, wypełni się muzyką, tańcem oraz zapachami polskiej kuchni. Organizatorzy zapowiadają około 40 występów na czterech scenach, ponad 90 wystawców, koncerty, pokazy polskich zespołów folklorystycznych, stoiska z rękodziełem i atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie oczywiście pierogów, kiełbasy, gołąbków i polskich wypieków. Swoją ofertę przygotowują również miejscowe restauracje, kawiarnie i sklepy. Festiwal będzie otwarty w sobotę od godziny 11 rano do 11 wieczorem, a w niedzielę od 11 rano do 7 wieczorem. Wstęp jest zupełnie bezpłatny. Drodzy Państwo, to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także piękna prezentacja polskiej kultury w samym sercu wielokulturowego Toronto. Czekamy na tę uroczystość. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa się tam wybierze. A na koniec o tym, że Polacy są w światowej czołówce walk robotów humanoidalnych. Polska drużyna Brave Mind Fighters znalazła się w ścisłej światowej czołówce turnieju robotów humanoidalnych w 2026 roku. Siedmioosobowy zespół, tworzony przez studentów i inżynierów związanych m.in. z Politechnią Warszawską, zajął czwarte miejsce w eliminacjach. Do rywalizacji zgłosiło się aż 200 zespołów, a Polacy osiągnęli najlepszy wynik wśród wszystkich drużyn europejskich. URKL, czyli Ultimate Robot Knockout Legend, to międzynarodowa liga organizowana w chińskim Shenzhen. Zadaniem uczestników jest przygotowanie humanoidalnych robotów do walki na ringu. Zespoły tworzą własne modele sztucznej inteligencji, dzięki którym maszyny uczą się sekwencji bokserskich, koordynacji ruchów, utrzymywania równowagi oraz podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Walki wyglądają widowiskowo i nie chodzi w nich jedynie o rozgrywkę. To bardzo wymagający sprawdzian robotyki i sztucznej inteligencji. Robot musi reagować na uderzenia, uzyskiwać równowagę po kontaktach z przeciwnikiem i chronić własną konstrukcję. Polacy awansowali do kolejnego etapu rozgrywek w Shenzhen, w którym przygotowano przez różne inne zespoły algorytmy, które są tam testowane już na prawdziwych robotach. Także sukces Brave Mind Fighters pokazują, że polscy inżynierowie potrafią konkurować ze światowymi czołówkami. A po więcej informacji, jak zawsze, zapraszamy na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor, ale również zapraszamy Państwa na naszą stronę, już nie facebookową, ale na naszą stronę oficjalną Polish Canadian Arts Institute, gdzie są linki również i do naszych wydarzeń, do naszych wiadomości, jak i do naszych również programów radiowych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Linki będziemy oczywiście podsyłać na bieżąco, żebyście i wy byli z nami na bieżąco. To tyle z mojej strony.
1: Małgosiu, dziękujemy serdecznie za wiadomości. Oczywiście ja już sobie wyobrażam te roboty walczące
2: ja
1: na
2: też.
1: Rynku. Chciałabym zobaczyć taką walkę. Nie wiem, jak by wyglądało to i komu by się kibicowało. No bo wiesz, no nie widziałam jeszcze czegoś takiego.
2: Ja też nie. No
1: to już chyba niedaleka przyszłość. Tak,
2: tak
1: chyba będzie to wszystko wyglądało. No ale my wracamy do czegoś jeszcze bardziej namacalnego. Czegoś, czemu możemy kibicować jeszcze fizycznie i z całego serca. Wracamy do Dolly Parton. No i oczywiście kolejny utwór w nieco innym wykonaniu.

0: I will always love you. Niewielu z ludzi wiedziało o tym, że ta piosenka oryginalnie była napisana przez Dolly Parton. Zawsze kojarzyła się wszystkim z Whitney Houston. To Whitney Houston wyniosła ją na takie ogromne wyżyny, ale prawda jest taka, że właśnie Dolly Parton sama odmówiła wykonania tej piosenki w filmie Bodyguard i powiedziała, że tą piosenkę powinna wykonać Whitney Houston. I właśnie ta piosenkarka zawsze kojarzy się będzie z tym utworem, ale to wyszło spod pióra Dolly Parton i jak słyszeliście Państwo, wyszło mnóstwo różnych coverów tej piosenki, jeden między innymi polskie, którego jednego utworu miałyśmy okazję teraz posłuchać. Także nie tylko wspaniały talent, ale też talent, którym potrafiła się dzielić. I tak jak powiedziałam, nie chciała sama wykonać tej piosenki, oddając swój wielki utwór w ręce kogoś innego.
1: I też taka ciekawa anegdota właśnie związana z tą piosenką, że Dolly Parton po raz pierwszy usłyszała tę piosenkę w wykonaniu Whitney Houston, jadąc do domu w samochodzie i była tak potężnym wrażeniem, że ta jej, jak ona sama o sobie mówiła, skromna piosenka o złamanym sercu, była tak przepięknie zaśpiewana, że zjechała na bok i po prostu mówi, że poleciały jej łzy, ciesząc się tak bardzo z tego, że ta piosenka nabrała tak zupełnie innego wymiaru w wykonaniu Whitney Houston. I to jest właśnie ta sama piosenka, chyba na początku wspominałyśmy z Izą o tym, że odmówiła wykonania Elvisowi Presleyowi, nie sprzedała jemu tych praw autorskich do tej piosenki, także miała też takiego prawdziwego nosa do biznesu, bo 20 lat później ta piosenka stała się takim prawdziwym hitem. Wprawdzie, tak jak mówiłaś, nie wszyscy pamiętają, że to utwór Dolly Parton, niemniej jednak my dzisiaj Państwu przypominamy, że rzeczywiście Dolly Parton była niesamowita, pozostawiała po sobie i żarty, i humory, i anegdoty, i dowcipy, i niezwykły dystans do samej siebie. Umiała to zrobić i dzisiaj po jej śmierci często powtarzamy, ale też spójrzmy na to, że czym był ten humor? Czy humor służy wyłącznie do rozbrajania rozmówców, wytrącania im broni z ręki, a może była to też jeszcze taka kolejna maska, tak jak jej peruki, czy takie jej ubrania, i te wszystkie, cały ten blichtr, którym sobie pomagała w pewnym sensie. A może po prostu to było coś jeszcze innego, bo Dolly zakładała,

0: działa, co ludzie mówią o jej wyglądzie. Śmiano się z jej ogromnych fryzur, z tego wszystkiego, jak wygląda. Natomiast ona uważała, że to jest właśnie jej taki rodzaj osobowości, to kim chciała być. Zawsze obracała to w żart. Mówiła, że nie jest trudno wyglądać elegancko, ale dużo trudniej być samym sobą. I ona właśnie taką samą sobą była. Ale pewnie nie jedna z nas się zastanawia, kobieta, jak skąd się wziął ten jej styl, dlaczego właśnie akurat taki styl, a nie inny wybrała. Dolly wielokrotnie opowiadała, że jako mała dziewczynka podziwiała pewną kobietę ze swojego miasteczka, która była bardzo mocno malowana, miała bardzo jasne włosy, obcisłe ubranie, wysokie obcasy, biżuterię. I dorośli nie wyrażali się o niej zbyt dobrze. Mówili o niej, że jest taką trochę miejską ladacznicą i ostrzegali inne dziewczynki przed nimi, żeby nie brały z niej przykładu. Natomiast mała Dolly patrzyła na nią, myślała i marzyła, żeby być taką piękną kobietą jak właśnie ta pani. I kiedy mówiono jej, że ta kobieta jest tania, ona sobie powiedziała, że w takim razie właśnie tak chcę wyglądać. Śmiała się dużo lat później z tego dziecinnego podejścia, ale była sobie wierna przez całe życie. Nikt jej nigdy nie widział bez wysokich obcasów. Chyba jedynym miejscem bez wysokich obcasów, gdzie można było zobaczyć Dolly Parton, to w jej miasteczku, z którego pochodziła, w Smoky Mountains, gdzie jest jej
1: Muzeum.
0: i muzeum, ale też jest jej taka figura na takim kamieniu, gdzie ma bose stopy. I chyba to jest jedyny moment, kiedy możemy zobaczyć Dolly Parton właśnie bez tych jej przysłowiowych wielkich, wysokich szpilek, które tak bardzo kochała.
1: Wysokich szpilek i oczywiście zawsze cekinami wyszywanych kombinezonów bardzo obcisłych na tych niestworzonych ręką Boga piersiach, które były też jej takim, jak się mówi, signature look,
0: A
1: czyli
0: tutem?
1: atutem, można powiedzieć atutem, ale Amerykanie mówią signature look, ale oczywiście ona się nigdy nie ukrywała, że zrobiła to sama, zawsze chciała tak wyglądać, zawsze chciała mieć duży biust, chciała mieć talię, osy, oczywiście dużą fryzurę, ale zawsze była niezwykle wysportowana, zawsze pięknie wyglądała. No mówię, troszeczkę kiczu musiała wnieść w życie, ale ten kicz w jej wydaniu był naprawdę z dobrym gustem.
0: Wiesz, ona sobą potrafiła reprezentować coś, co nikt więcej chyba nie reprezentował. Samą siebie, taki swój własny styl, to wszystko, co było nią, taka wierność sobie w tym każdym wydaniu. Taki moment, kiedy ona wierzyła, że tak właśnie wygląda, tak chce wyglądać i doskonale wiedziała, co robi. Ona robiła to z myślą zamierzoną, żeby tak wyglądać. A do końca dbała o te wszystkie pozory, do końca dbała o to, żeby być właśnie tak zapamiętaną. Chociaż co prawda mówi się już o tym, nie wiem, czy rzeczywiście jest to już wprowadzone w jej Dollywood, że będzie jej awatar, który będzie również towarzyszył różnym koncertom i wydarzeniom związanym z Dolly Parton w jej ukochanym Smoky Mountains. I zobaczymy, czy rzeczywiście ten awatar podoła i będzie taki jak Dolly Parton. Na pewno nie będzie miał jej poczucia humoru, bo ona jest nie do pobicia przez żadną sztuczną inteligencję, więc ale chętnie ja byłam kiedyś, muszę się przyznać tutaj Państwu, byłam w Dollywood, byłam w Smoky Mountains, byłam w tych, oglądałam wszystkie te miejsca, gdzie ona bywała. I jest to przeurocze miejsce, jedno chyba z piękniejszych, które widziałam w Stanach, więc Państwa bardzo serdecznie tam też zapraszam. Pewnie będzie teraz trochę tłoczno, ale jak to zawsze w życiu, za jakiś czas już tych tłoków, może aż tak tłocznych miejsc nie będzie. Więc zapraszam Was Państwa tam, żeby sobie może trochę posłuchać jej muzyki, może trochę pomyśleć o tym, kim ona była, może coś z niej do siebie zaprosić, do swojego własnego życia, z jej mądrości życiowych, z jej sposobu bycia. To, czego ona się nie bała, to na pewno nie bała się krytyki innych, nie bała się zmieniać swojego życia, nie bała się podejmować bardzo odważnych decyzji, a to jest bardzo, bardzo wiele. Także takie refleksje na dzień dzisiejszy my mamy, ale oczywiście jeszcze cały czas o Dolly będziemy mówić, bo Dolly pozostawiła po sobie niesamowitą spuściznę i żartów, i humorów, i anegdot, a jedna z nich to była taka.
1: Jeżeli nie podoba ci się droga, którą idziesz, zacznij budować nową.
0: Dolly Parton od początku wiedziała, czego chce. Tak naprawdę wiedziała to przez całe życie. Była obecna, tworzyła, pisała, pracowała, A kiedy jakaś droga prowadziła ją do nikąd, to ją po prostu zmieniała i uznała, że widocznie trzeba sobie wyznaczyć jakiś nową trasę.

0: trasą szła.
1: Dokładnie taka była Dolly, a teraz może posłuchajmy, jak mówiła Dolly o sobie sama własnymi słowami.
2: Question I want to ask you, you know, you're from Smoky Mountains, Tennessee, yeah. And you're here in the city, New York City, and a lot of people say they love New York, but are you comfortable here? I mean, it's so different from the way you grew up.
3: Well, I am now.
2: Yeah.
3: But the first time I was ever here was, I guess it was in the late 60s, early 70s,
2: uh-huh.
3: And I had just started making a name in country music, so of course all country girls want to go to the city, so my girlfriend Judy Ogle and I, well, we thought, well, we'll just go to New York.
2: Mm-hmm.
3: So we came up here, and we didn't have any money at that time. I was just beginning to make it. And so we checked in a hotel, and we've been friends since we were little, so mm-hmm. we just got one room, and of course I looked cheaper then than I even do now. But anyway, and Judy didn't look any better, so we checked in this hotel, and they thought we were hookers. So we went
2: okay.
3: out looking around in the city, and we come back to our room, and they had our luggage out in the hall, and they had us locked out because they thought we were turning tricks up there.
2: So the management threw your luggage
3: they
2: out of the room?
3: Threw us out, and then we were waiting to get, we didn't have reservations back home, so we had our stuff. We asked if we could please at least leave it in the lobby, so we were out waiting around till time to leave, and we were walking down, we didn't know where to go, and what's the name of that street?
2: Was People always ask me these questions.
3: You should know.
2: Yeah, oh yeah. Well,
3: I used to. Yeah,
2: 42nd Street.
3: That's where we wound up accidentally, and this guy thought that we were on the make.
2: Right.
3: And we was just trying to get home. We was just killing time. We didn't know where we were. So at that time, I was a country girl from the mountains. I had
2: right.
3: a gun in my purse.
2: What?
3: And so
2: wait a minute. I love how you just throw
3: seriously.
2: That in there. Well, of course I had a gun.
3: Well, we came to New York. That was back then. And
2: sure.
3: You're not, country girl's not going to.
2: So you had a gun in your purse.
3: I had a gun in my purse, and this guy wouldn't leave me alone because he was just sure I was playing hard to get and that I was really after it.
2: Right.
3: Or he definitely was after it. So I didn't know how to get him off me, so I just said, I just pulled my gun out, and I just said, if you touch me one more time, I'm going to shoot you. And so he backed off. Well, actually, he did laugh, and my friend Judy started laughing because she thought it was the funniest thing she'd ever seen, and so then he thought it was a joke. Anyway, it was a long story.
2: When people in New York pull a gun, they don't have, it doesn't usually end up in giggling, you know?
3: She
2: yeah.
3: just thought it was funny
2: sure,
3: that I did
2: sure.
3: that, and he thought then it really was a joke because he thought we were running in pairs. Anyway,
2: this
3: it's
2: is
3: a
2: such
3: long
2: a this is
3: story.
2: Not the story I expected from you.
3: So they even used that line in 9 to 5 when I said I'll turn you from a rooster to a hen with
2: oh, that's
3: one
2: right.
3: shot.
2: Yeah, yeah,
3: yeah. So,
2: that was from you.
3: Well, I think they based it on that
2: sure.
3: story that I told. So it doesn't matter. But I love New York now. I've been coming here.
2: That's a hilarious story,
3: I'm
2: though. Thing I've noticed about you, you've had so much sort of surreal amount of success in your life, but you are, and you're not just this way in front of the camera, the times I've talked to you off camera, you're just a very humble person, very nice, real person. How do you keep yourself so grounded, despite the fact that you've had this enormous amount of, you know, success?
3: Well, that's a very good question, and thank you for the thought. I love what I do, and I'm very grateful that I've made it. I don't know how many people really get to live to see their dreams come true, but
2: mm-hmm.
3: I have a good family, a good support system. One good example was years ago, one of the things that I was most proud of, they put a bronze statue of me in the courthouse yard of our hometown. And I was so proud of that, and I was just bragging, just because I was proud, not being conceited, but I went on and on about it a little too much, and my dad said, I said, Dad, don't you think that's great? He said, yes, I do. I am very, very proud of you. He said, because I know that to your fans, you may be some sort of an idol, but to the pigeons, you're just another outhouse. So that kind of keeps it grounded for
2: that's
3: you.
2: That's nice. They let you know, okay, this is
3: yeah.
2: good, but let's not
3: yeah,
2: get crazy.
3: Exactly.
2: Now, you have had to struggle with something that, for some reason, the tabloids, and this has been for a long time, they seized on you. They just love to write about you, and it's some of it's a byproduct of your popularity. I mean, it's a lot of it. They just want to have a Dolly Parton story. They write the craziest things
3: they
2: about
3: do.
2: You.
3: Lord, I've just had everything wrote about me. They are always talking about my boobs, you know. Not that
2: I don't know why.
3: Don't, but they say such, and you know, they're not that big. It's just that I'm little, and they're big in comparison to that. Well, they're
2: that's not true.
3: Okay, they're
2: yeah.
3: But what the they usually say, though, they tell all these freak stories about it that they are so big that I refuse to have them reduced, and they are so big that they're ruining my life and my health, and they're breaking my back. And they'll have things in the tablets where it says, I'm flat on my back, I can't move, and I can't get up and down because of the boobs.
2: You know, it's funny because they do write all these stories that Dolly can't even get out of bed because her breasts are so, you know, big.
3: They do say that.
2: They do seem like they'd be heavy, though.
3: Well, they are heavy. That's why I do so many Led Zeppelin songs. Led Blue, kidding, kidding.
2: I just threw that. That's not, no, that's all right. Hey, you're allowed to do those
3: jokes.
2: They
3: are heavy, but to be honest, if they get too heavy, I got some bongo stands. I just go rest them for a while.
2: Bongo stands?
3: Yeah, but anyway.
0: I'm normally
1: red. To właśnie taka była Dolly Parton tutaj w programie Conana O'Briena, gdzie z radością i ze naprawdę niesamowitym poczuciem humoru opowiadała swoje przygody, gdzie jako młoda jeszcze dziewczynina, przyjechawszy ze swojej wioski w Tennessee z pistoletem w torebce, została wyrzucona z hotelu, bo wyglądała na bardzo tanią panią, i również o tym, jak gazety rozpisują się o tym, jak wielki ma biust, że musi spać płasko na plecach i wstać nie może, a ona mówiła, że wręcz nie szkodzi jej i nie przeszkadza jej ten biust, a kiedy robi już jej ciężko, to kładzie je sobie na bongo podstawce i tam trzyma właśnie swoje piersi. Taka była zabawna, z lekkością taką opowiadała zawsze te anegdoty, z uśmiechem, z żartami, ale jak sama powiedziała, bardzo taka pokorna, bo miała rodzinę, która ją zawsze potrafiła sprowadzić na ziemię.
4: Szczególnie ojciec wygląda na to, był takim sprowadzaczem jej na ziemię, gdzie wydawało już jej się, że jest taka popularna i znana, chociaż oczywiście rzecz jasna była, ale jak to w rodzinie, zawsze ta rodzina potrafi pokazać, gdzie jest nasze miejsce, no i chwała za to. Czasami jest nam to też potrzebne. Dolly Parton kochała swoje wysokie buty, kochała swoje wysokie szpilki, ale tak czasami sobie myślę, że w tej drobnej kobietce była też bardzo niewiarygodna taka siła i taka odwaga, żeby powiedzieć często nie tym, którzy na pewno jej i dokuczali i byli niezbyt grzeczni w stosunku do niej. Tak sobie czasami myślę, że nie jest łatwo chodzić w takich szpilkach, bo coś na ten temat wiem. Całe życie chodziłam w szpilkach, teraz już może trochę mniej. Dolly do końca życia chodziła w swoich wysokich, niesamowitych szpilkach i tak sobie czasami myślę, że nie jest łatwo w takich butach być. I mówię tutaj też i w przenośni, trochę tak metaforycznie, że czasami chciałoby się te buty zmienić, żeby ta droga była trochę łatwiejsza. Ale wydaje mi się, że w przypadku Dolly Parton właśnie te szpilki dodawały jej tej mocy i tego tak zwanego powera. I powiem Państwu, że ja ją za to podziwiam, bo wiem, że nie jest to proste. Ale ja z Dolly Parton mam wiele wspólnego. Właśnie miłość do szpilek, ale też przypominam sobie jakiś taki żarcie, kiedy ona mówiła, że bardzo często gotuje obiad, chociaż rzadko to robiła, ale jeżeli gotuje, to robiła to koniecznie w szpilkach, nigdy butów takich wysokich nie zdejmowała, ponieważ było jej łatwiej sięgnąć do drugiej półki. Ja mówię, że ja też w takich szpilkach nieraz gotowałam, żeby mi było łatwiej sięgnąć, więc doskonale znam ból bycia drobną kobietą, która nie może sięgnąć już na pewno do trzeciej półki w kuchni. Także, drodzy Państwo, wiele mamy wspólnego, każda z nas coś takiego znajdzie dla siebie. Mam jeszcze jedną taką anegdotę, która mi się przypomina. Moja mama kiedyś kupiła mi taki płaszczyk, który kojarzy mi się właśnie z piosenką Dolly Parton. Był to płaszczyk, może miałam wtedy ze 6 lat i ten płaszczyk, ponieważ byłam zawsze bardzo drobna, bardzo mała, ten płaszczyk był najpierw na mnie trochę za duży, no ale oczywiście miałam podwinięte rękawy i rzecz jasna nosiłam. Później trochę dorosłam do tego płaszczyka i już był taki prawie, że na miarę, a potem dalej go musiałam nosić, bo chyba pieniędzy nie było na taki płaszczyk nowy i już był trochę przykrótki, trochę kusy i dalej go nosiłam. Muszę Państwu powiedzieć, że ja tego płaszczyka w którymś momencie bardzo, bardzo nienawidziłam i już go nie chciałam nosić i nie chciałam już go nawet na ten płaszcz patrzeć. Ale tam się nie skończyła historia tego płaszcza, bo mama przewinęła ten płaszcz na drugą stronę i z tego kolorowego płaszczyka zrobił się czerwony, jednokolorowy czerwony. Ale dlaczego mówię o tym płaszczyku? Bo jednym z utworów Dolly Parton jest właśnie piosenka o płaszczyku, który był uszyty dla niej przez jej mamę. Tak czasami sobie myślę, że ponieważ ona jest, była też taką drobną dziewczyną, to pewnie przez wiele lat ten płaszczyk musiała nosić. Co wy na to, żeby posłuchać przez chwilę takiego oryginalnego utworu Dolly Parton właśnie o tym jej ulubionym płaszczu?

0: Także drodzy Państwo, mieliście okazję posłuchać fragmentu piosenki o kolorowym płaszczyku, który stał się też takim synonimem trochę Dolly Parton. Bardzo popularny utwór, bardzo lubiany przez wszystkich. Nasza mała, wielka Dolly Parton odeszła na zawsze. Nie napisze już nowych piosenek, na pewno nie stworzy nic nowego, ale Dolly zadbała również o to, żeby te piosenki dalej były śpiewane, były grane, były powtarzane, szczególnie w jej ukochanym Dollywood, gdzie uważała, że to jest najlepsze, najpiękniejsze.
1: You're listening to CJAM 99.1 FM and CJAM.ca, celebrating 30 years on the FM dial in Windsor and Detroit.
2: Windsor, Detroit's favorite bluegrass program is back on the air. Every Sunday morning, tune in to Daybreak in Dixie with David Blakey for 4 hours of bluegrass from around the world, the heartland, and of course, here in Canada. Tune in for new broadcasts of Daybreak in Dixie, Sundays from 8 a.m. till noon at cjam.ca, Cogeco Cable Channel 285, your favorite radio app, and of course, on your radio dial at 99.1 CJAM FM.